agya ne nkyɛn sɛ wɔnam Yesu so ade ɔkwati me no nso sɛ ne sɛ adeɛ nyini.